0: Spis ludności odbył się we wtorek, 11 sierpnia. Spis jest obowiązkowy dla każdego gospodarstwa domowego. Nie jest jeszcze za późno, aby wypełnić formularz. Odwiedź census.abs.gov.au/polish lub zadzwoń 1800 181 227. Zatwierdzone przez Australijski Urząd Statystyczny, Canberra.
1: Station sponsor.